0: Jovina. Więc podszedłem do niej blisko, bardzo blisko.
1: Jak na razie całkiem nieźle się zaczyna.
0: Na początek przywitałem się z niewiastą i zagajam, że dziś moje imieniny i że mogę jej pokazać nocą miasto.